głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Mix Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo sąsiad od 3 nad ranem uczy papugę wymawiać hipopotam, a on sam próbuje zrozumieć, czemu ktoś chciałby całować się w sposób, który wymaga instrukcji obsługi. W radiu X-Vibe leci I Like The Way You Kiss Me od Veranda Life, Beyond Bliss i Booty League. Dla Marka od Marka. Na lepsze sny o ptaszyskach.

znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, bo ta godzina to jedyny moment, kiedy rzeczywistość trzyma się jeszcze jako tako kupę. Pamiętasz rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że wyślemy w kosmos sygnał z piosenką. Jakby obcy naprawdę chcieli słuchać naszych ziemskich problemów. Najlepsze w tym wszystkim nie jest to, że wysyłaliśmy tam składankę, ale fakt, że w sprzęcie tamtych lat, zapakowanym na sondę Voyager, użyto technologii, która dzisiaj nie wystarczyłaby nawet do poprawnego działania twojej tosterowej lodówki. Absurd czystej wody, który w czasie audycji w X-Vibe smakuje wybornie. Więc teraz Kylie Minogue, Bebe Rexha oraz Tow Flo i ich Mayo Mai wpadają w ten cyfrowy beat, żebyś nie czuł się samotny w X-Vibe.

2004 roku pewien człowiek z Florydy kupił na aukcji internetowej kawałek tostera, na którym widać było twarz Jezusa, płacąc za ten kawałek spalonego pieczywa ponad $1000, co w Nightmarek brzmi jak szczyt ludzkiego obłędu. Ale przynajmniej teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, które smakują o wiele lepiej niż zwęglony chleb, więc Halsey i Badetlove wyleją się z głośników.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Stacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Alright, it's rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Wyobraź sobie rok 1999, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć wirtualną piosenkarkę, bo przecież żywe gwiazdy bywają zbyt kapryśne i drogie w utrzymaniu. Tak narodziła się Kyoko Date, która miała podbić świat jako cyfrowy byt bez skazy. Ale po jednym singlu i kilku wywiadach okazało się, że jej sztuczna osobowość jest tak fascynująca jak oglądanie schnącej farby, a ludzie woleli jednak prawdziwe błędy zamiast sterylnych pikseli. Więc projekt szybko wyparował w niebyt, zostawiając nas z pytaniem, po co nam było to cyfrowe złudzenie, skoro życie i tak serwuje wystarczająco dużo absurdów. W X-Vide teraz Don Toliver i jego No Idea wlewa się w twoje głośniki. W X

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje to, jak 3 dni temu powiedział nawzajem na żywo smacznego, co w jego głowie urosło do rangi życiowej katastrofy, wymagającej wieczności na naprawę. Więc puszczamy to w nieskończoność, literally, w radiu X-Vibe, James Young, Infinity, dla Marka od Marka, bo ta pętla wstydu nie ma końca.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

pamiętasz, jak w 1982 roku pewien nastolatek przez przypadek zhakował sieć wojskową Pentagonu, szukając gier w czasie audycji w X-Vibe? Totalny obłęd, bo koleś niemal wywołał trzecią wojnę światową, a chciał tylko pograć w darmowe demo. Teraz Hej i List w X-Vibe. Leci ten beat, słuchaj uważnie, bo świat

Zegar wskazuje 3:00 nad ranem, a ty wciąż tniesz powietrze tym samym męczącym rytmem bezsenności w X-Vibe. Pamiętasz rok 2006, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Snajper, a potem okazało się, że główny aktor to w rzeczywistości nieudolny oszust, który wymyślił całą swoją karierę w wojsku dla taniej sławy. To jest właśnie ten poziom absurdu, w którym żyjemy, gdzie kłamstwo smakuje lepiej niż prawda, a każdy z nas jest tylko średnio udanym bitem w cudzej symulacji. Daj sobie spokój z szukaniem sensu w tym chaosie, bo życie to tylko seria przypadkowych błędów, więc lepiej po prostu odpłyń razem z Zed oraz Foxes i ich Clarity w eterze X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej pracy, ale boi się rzucić wszystko, bo lubi mieć za co kupić pizzę w piątek. Szczerze, smutno i aż boli od tej prawdy. Skoro życie to unnatural, a my udajemy, że wszystko gra, to leci Imagine Dragons dla Marka i od Barka w Radiu X Vibe.

wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Znowu tu jesteś, w tym samym zawieszeniu między rzeczywistością a snem, gdzie czas traci znaczenie, a jedyne co pozostaje, to ten niepokojący bit w twoich uszach. Pamiętasz rok 1982, kiedy to w amerykańskich kinach zadebiutował Poltergeist, a ekipa filmowa zaczęła sypać się jak domek z kart w najbardziej makabryczny sposób, bo w scenie z basenem użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych replik, co brzmi jak tania wymówka dla klątwy, która położyła trupem kilku aktorów przed premierą kolejnych części. To czysty obłęd, że ktoś wpadł na taki pomysł, ot i ułatwić sobie pracę kosztem spokoju zmarłych. Ale w X-Vibe świat zawsze był lekko przekrzywiony. Zostawmy te kości w spokoju i wejdźmy w ten sens Gracie Abrams, bo jej utwór Close to You brzmi dokładnie tak, jak wyglądałoby śledzenie kogoś w deszczową noc, więc posłuchaj tego w X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale obłęd w X-Vibe nie zna litości dla twojego cyklu dobowego. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że gry wideo w kinach to genialna rozrywka, więc wypuścili film Polybius, który rzekomo wywoływał u dzieciaków migreny i amnezję, a potem znikał w oparach teorii spiskowych. Choć prawda jest taka, że to tylko zbiorowa halucynacja znudzonych nastolatków z automatami w tle. Totalny absurd, ale przynajmniej nikt nie musiał się tłumaczyć z kiepskiego scenariusza, bo nikt nie widział nawet jednej klatki tego dzieła. Życie to w sumie niezły bit, tylko czasem zbyt mocno daje po uszach. Więc teraz Brodka i miałeś być w X-Vibe.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.

Pamiętasz, jak w 2002 roku pewien fanatyk wstrzyknął sobie silikon w twarz, żeby wyglądać jak kot, bo tak sobie wymyślił w czasie audycji w X-Vibe? Totalny obłęd, ale przynajmniej miał pewność, że żadna mysz mu nie podskoczy. Teraz Robin Thicke, T.I. oraz Pharrell Williams z utworem Blurred Lines w głośnikach. Miejmy nadzieję, że bez kocich ruchów.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Jesteś już w tej mrocznej strefie, gdzie rzeczywistość zaczyna lekko skrzypieć, a ty wciąż tniesz przez noc, słuchając Nightwarek. Pamiętasz rok 1989, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Otchłań Jamesa Camerona? Podczas kręcenia scen podwodnych ekipa wpadła na genialny pomysł użycia żywych szczurów zamkniętych w przezroczystych pojemnikach z natlenioną cieczą, żeby pokazać, jak oddychają płynem. Co oczywiście wywołało totalny skandal i furię obrońców zwierząt, bo w tamtych czasach nikt nie przejmował się cenzurą tak bardzo jak dziś, choć trzeba przyznać, że efekt był równie obrzydliwy, co fascynujący. Teraz czas na nieco świeższej energii w X-Vibe, czyli 5 Seconds of Summer i ich Youngblood. Niech ten beat niesie cię prosto w otchłań.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej pracy, ale boi się rzucić wszystko, bo lubi mieć za co kupić pizzę w piątek. Szczerze, smutno i aż boli od tej prawdy. Skoro życie to unnatural, a my udajemy, że wszystko gra, to leci Imagine Dragons dla Marka i od Barka w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek wymyślił najgorszy prezent świata, czyli Ferbi, który potrafił nagrywać dźwięki i udawać, że mówi po ludzku, co w latach 90. doprowadziło do paranoi w amerykańskich bazach wojskowych, bo agenci bali się, że te pluszowe stwory szpiegują dla wroga i przekazują tajne dane, choć jedyne, co potrafiły, to bełkotać w swoim dziwnym języku, męcząc właścicieli w środku nocy. A teraz po latach ten absurdalny

wraca w X-Vibe, bo nic tak nie pasuje do samotności, jak głos z plastikowego gardła, więc bierz się w garść, bo teraz Myslowic i długość dźwięku samotności w ramach

Electric. Swalalala. Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze. Emergency.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe częstotliwości, jakby miały cię uratować przed świtem. Więc wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł i zmiksować wokal Franka Sinatry z podkładami Sex Pistols. I choć brzmi to jak absolutny obłęd, to ludzie naprawdę wierzyli, że muzyka może stać się taką cyfrową frankensteinowską bestią, bo technologia samplowania zaczęła wtedy pożerać własny ogon i serwowała nam dźwiękowe kanibalizmy, których nikt nie prosił, ale wszyscy słuchali z otwartymi ustami. To był totalny odlot w stronę absurdu, w czasie audycji. Więc teraz wrzuć na luz i niech Drake rozliczy się z losem w X-Vibe, bo właśnie leci God's Plan.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Piasieczna pisze do swojej żony Kasi, że ten utwór idealnie oddaje poranek, w którym przez awarię budzika jego serce wali w piersi jak bęben, co jest jedynym słusznym sygnałem ostrzegawczym przed spóźnieniem do pracy. Dlatego w Radiu X Vibe leci My Heart Beats Like a Drum, czyli Dam Dam Dam od A Touch of Class, Lekoma oraz A Bugle. Specjalnie dla Kasi od Marka.

To był Comet od Udo Lindenberga i Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lindenberg przez lata mieszkał w hotelu Atlantic, bo po prostu nie chciało mu się sprzątać własnego mieszkania? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Daryl Hall i John Oates w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Skoro Dirt Road Anthem już za nami, czas wytrzepać ten kurs butów i przejść do konkretów. Pora Get Your Freak On, bo przecież nie będziemy tu udawać, że mamy klasę. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro Lost on You oznacza, że kompletnie się pogubiłeś, to Paradise musi być tym miejscem, gdzie wreszcie znajdziesz klucze do auta, albo przynajmniej przestaniesz udawać, że to lubisz. Radio X Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: był Ani Kuni w wersji Polo and Pan w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet to tak naprawdę dwaj kumple, którzy poznali się w Paryżu, kiedy obaj pracowali jako DJ-e w tym samym klubie? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zaraz 16 bit. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me, I will show you the way.
2: Where are you? Where are you?

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

słuchaj, Eugeniusz zwołał mi na tutaj, sprzątam stary garaż i palę wszystko jak leci, więc żeby się nie spalić przy tym, wrzuć mi ten Alefarben Kiddo, All Right, Fit Kiddo, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej papki.

najpierw wpadamy w habit stay high, a potem na trzeźwo szukamy good name, bo przecież jakoś trzeba się wytłumaczyć przed sąsiadami z tego nocnego wycia. Totalny obłęd, tylko w Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Marek z Piasieczna przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na Puławskiej tak bezczelnie, że do dzisiaj pamiętam smak tej rozlanej kawy na fotelu. A ponieważ wciąż próbujesz być jak Grace Kelly w tym swoim świecie udającym elegancję, posłuchaj tego utworu w Radiu X Vibe. Mika i Grace Kelly. Od Marka dla mistrza kierownicy z kombi.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

to było Fuck Me Pumps, Amy Winehouse w X-Vibe. Wiedziałeś, że Amy napisała ten tekst jako ironiczny komentarz do dziewczyn, które oceniała tylko przez pryzmat drogich szpilek? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Beyoncé. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Stay, Zed i Alessia Cara w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alessia Cara zaczynała karierę od wrzucania coverów na YouTube, bo wstydziła się śpiewać przy ludziach? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Easy Going. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Janina zjęczy dół tutaj. Próbuje właśnie ogarnąć tort na urodziny ojca. Więc puść mu coś w stylu Father of Mine od Everclear. Bo to jedyne, czego on słucha w tym całym Radio X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Najpierw robisz wszystko, żeby zapomnieć, a sekundę później wpadasz w totalny obłęd. To się nazywa brak konsekwencji, ale przynajmniej masz muzykę. Radio

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Live Your Life brzmi jak radykalne wezwanie do walki, ale po chwili przychodzą Happy Boys and Girls i zamieniają wszystko w kolorowy koszmar z reklamy pasty do zębów. Wybacz, takie mamy Radio X Vibe.

To była Ariana Grande i Yes and w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ariana zaczynała od grania w musicalach na Broadwayu, zanim stała się ikoną popu? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na techniczne szaleństwo, czyli Yngwie Malmsteen w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przestał wczoraj wierzyć w swoje umiejętności kulinarne po tym, jak o 3 nad ranem próbował zrobić jajecznicę na napoju izotonicznym, więc dedykuje sobie na przyszłość kawałek Don't Stop the Party od Pitbulla i TJR w Radiu X Vibe, bo skoro impreza w głowie już trwa, to nie ma sensu jej przerywać, nawet jeśli kuchnia wygląda jak po przejściu huraganu.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Najpierw Mr. Saxobeat wiercił Ci dziurę w głowie, a teraz They Say It's Gonna Rain zapowiada powódź w Twoim salonie. Mam nadzieję, że masz kalosze, bo tu jest Radio X-Vibe.

Słuchaj, Brian z piekła tutaj. Siedzę właśnie nad starymi zdjęciami z boiska i naszło mnie na, no wiesz, Together Again od Janet Jackson, bo to Radio X-Vibe to jedyne, co tu jeszcze jakoś brzmi.

To był We Made You Eminema w X-Vibe. Wiedziałeś, że Eminem chciał być komiksowym rysownikiem, zanim zajął się rapem? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Genesis. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Poznania chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to na kończy raport z picia, przez co szef patrzy teraz na niego dość wymownie, więc żeby trochę rozładować tę gęstą atmosferę, w radiu X-Vibe leci Fancy i Get Lost Tonight, czyli coś idealnego na wspólne zgubienie się w tłumaczeniu dla Marka i jego szefa.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

właśnie przeleciało Ritual od Tiesto, Jonasa Blue i Rity Ory w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tiesto zaczynał karierę jako DJ na weselach? A teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą Gin Blossoms, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Zjadłeś brokoli, żeby poczuć się zdrowo, a teraz okazuje się, że The Distance to dystans, który musisz przebiec, żeby spalić ten cały lunch. Życie to jednak żart. Radio X-Vibe.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie. Come on, yeah.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Forget You od Fastboy i Topic w radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Fastboy, zanim zaczął karierę, pisał teksty dla innych w swoim garażu? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz wracamy do klasyki, czyli Dexys, Midnight Runners i Kevin Rowland. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Słuchaj, Czesław z Grudziądza. Siedzę tu jak na szpilkach, czekając na te wyniki. Więc puszczaj mi szybko to Green Apple Candy od Phoenix, Edward Maya, Chris Ruo, Jake Neumar, bo oszaleję w tym Radiu X5.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Black Betty dostała w kość, więc teraz I don't wanna get hurt. Chyba, że to kolejna piosenka, która zniszczy mi słuch. Ale co tam, leci dalej w Radio X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Polnej przysłał wiadomość, że skoro sąsiad z dołu tak bardzo lubi spędzać każdą wolną chwilę na podglądaniu przez wizjer, kto wchodzi na klatkę, to idealnie pasuje do niego ten utwór o trzeciej osobie w związku. To był Ray Parker Jr. i The Other Woman, dedykowane przez Marka dla ciekawskiego sąsiada w radiu X-Vibe. Bo wiadomo, że ściany mają uszy, a niektórzy po prostu nie potrafią zająć się własnym życiem.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To był Cold Water w wykonaniu Sour Dusk i Josiah Nicholsa w Vibe X. Czy wiesz, że Josiah Nichols był kiedyś zawodowym instruktorem nurkowania? Teraz następne hity dla pokolenia X, a w nich Modern Talking i Eric Singleton. Zostań z radiem Vibe X.

Słuchajcie, dostałem przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo przecież New York Minute to idealny hymn dla gościa, który w 60 sekund zdołał wnieść wersalkę na czwarte piętro, miażdżąc przy tym całą klatkę schodową. To totalny hołd dla tej nadludzkiej prędkości. Więc łapcie to w Radiu X Vibe. Don Henley, New York Minute. Dla szwagra od Marka, niech mu kręgosłup szybko wraca do formy.

0: that your grandma's coat?
1: Wydajesz ostatnie grosze w Thrift Shop, żeby potem udawać bogacza przy Raise Your Glass. Logika godna Nobla z dziedziny bankructwa. Serio. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

wstrząsałeś seniorą tak długo, że aż dostałeś z liścia w Kung Fu Fighting. Jak widać, taneczne szaleństwo kończy się u nas zawsze wizytą na SOR-ze. Radio E.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Million Dollar Baby od AV Max w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna nagrała swój pierwszy utwór w piwnicy, gdy miała zaledwie 10 lat? Czas na następne hity dla okolenia X, a zaraz po nich wpadnie Altered Images. Zostań z radiem X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia ma już dość tych fałszywych alertów bankowych, które wpadają do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im utwór Circles od Nick Kairos oraz Rory Hope, bo te maile kręcą się w kółko jak jakaś zacięta płyta, a w Radiu X-Vibe właśnie puszczamy ten numer dla natrętnego spamu od Marka.

Skoro ain't it fun to definicja dobrej zabawy, to dlaczego połowa twoich znajomych zniknęła zaraz po rachunku? Pewnie szukają missing w zamrażarce. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Długiej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który tak namiętnie pilnuje parkingu, że pewnie marzy o wiecznej młodości. Więc idealnie pasuje tu utwór Forever Young w wykonaniu Alphaville, bo przecież tylko nieśmiertelny człowiek ma tyle czasu, żeby stać w oknie i liczyć każdą sekundę mojego parkowania. W radiu X5 Vibe.

0: X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

to było Two Hearts od Kylie Minogue w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała karierę grając mechanika w operze mydlanej? To były czasy. A teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Sandra. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek Grechuta i jego korowód to definicja poezji, przy której nawet najbardziej oporni zaczynają filozofować. Choć przyznajmy szczerze, że te metafory bywają cięższe niż poniedziałkowe wstawanie z łóżka. W 1998 roku świat dowiedział się, że Google zaczęło oficjalnie działać, co w sumie zniszczyło naszą zdolność do zapamiętywania czegokolwiek poza kodami do gier i numerami telefonów do byłych. Skoro już wiemy, że pamięć to przeżytek, pora przeskoczyć z poetyckich rozważań w zupełnie inną stronę, gdzie liczy się tylko klimat i specyficzny sposób wymawiania słów. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na coś zdecydowanie mniej tekstowego. Teraz Bad Bunny i Where She Goes w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która wciąż nie rozumie, że jak woda leci z sufitu, to trzeba ją łapać do wiadra, a nie stać bezczynnie w kuchni. To totalny klasyk o walce z awarią hydrauliczną, który przypomina nam, że nie warto gonić za przeciekami, tylko trzeba zakręcić główny zawór. A teraz w Radiu X Vibe. TLC Waterfalls. Dla teściowej od Marka.

0: macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Lucky Chance i ich Colorado to doprawdy uroczy sposób na udawanie, że wciąż jesteś w górach, a nie w swoim zbyt ciasnym mieszkaniu. Choć w 1999 roku świat oszalał na punkcie pewnego latinoskiego fenomenu, który sprawił, że wszyscy zaczęliśmy wymachiwać biodrami bez krzty zażenowania, co było zresztą totalnym obłędem, biorąc pod uwagę nasze ewidentne braki w koordynacji ruchowej. Lecz cóż, przynajmniej nikt wtedy nie nagrywał tego w wysokiej rozdzielczości. Więc teraz czas na dawkę czystego szaleństwa, bo oto Ricky Martin i Living La Vida Loca w X

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To było Let Me Love You od Lone Tusker w X-Vibe. Czy wiesz, że ten zespół stworzył niemal całą swoją muzykę w garażu, bo woleli tam pić kawę niż wynajmować studio? Następnie hity dla pokolenia X. A teraz czas na Little Boots. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w xvibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

Włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask.

Edyta Górniak w kasztanach brzmi tak nostalgicznie, że aż mam ochotę wygrzebać z szafy stary wełniany sweter. Choć w 1998 roku świat oszalał na punkcie pierwszej części gry Half-Life, która udowodniła, że nawet w piwnicy można poczuć dreszcz emocji bez wychodzenia do ludzi. To chyba najlepsza paralela do dzisiejszego nastroju, bo między sentymentalnym graniem a samotnym siedzeniem w czterech ścianach jest tylko cienka granica, którą zaraz przekroczymy w Radiu X-Vibe. Skoro Edyta już wybrzmiała, czas na dawkę emocjonalnego zamieszania, które pasuje do tego wieczoru znacznie bardziej niż kolejna kawa. Teraz Gnasz oraz Olivia O'Brien i I Hate You, I Love You w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach stania w kolejce do urzędu, w której wszyscy zamarli w bezruchu, wreszcie ktoś się ruszył. Ten utwór to absolutny hymn dla wszystkich, którzy mają dość czekania na załatwienie papierów w okienku. A teraz w Radiu X-Vibe. Ultravox. All Stood Still. Dla żony od Marka.

Lost Frequencies właśnie skończyło budować ten swój elektroniczny klimat. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego w 1996 roku ludzie masowo kupowali płytę z piosenką, która miała w sobie tyle smutku, co poniedziałek w deszczowy dzień. Skoro już jesteśmy przy stanach średnich, pora na klasyk z epoki, w której dżinsy miały za dużo kieszeni, a wokalista brzmiał, jakby właśnie przypomniał sobie o niezapłaconych rachunkach. Więc sprawdź, jak Hootie and Blowfish płaczą w rytm Let Her Cry w Spy Vibe.

roku Good Life od One Republic w X-Vibe. A czy wiesz, że Ryan Tedder napisał hit dla Adele w zaledwie kilka minut? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Rosenstolz. Zostań z radiem X-Vibe.

0: W twojej kieszeni, na stronie, w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

0: Kasia Cerekwicka, jej błagania o litość na kolanach to idealny podkład pod ten spokojny wieczór w radiu X-Vibe. Skoro mowa o padaniu na kolana, warto wspomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co skutecznie wyssało z nas resztki produktywności na długie lata. Ta obsesja na punkcie małego piksela na ekranie równie mocno uzależnia co ten wyjątkowo gładki przepływ dźwięków, który zaraz wjedzie na antenę. Zostawiamy dramatyczne wyznania za sobą, bo czas na coś, co sprawi, że nawet w korku poczujesz się, jakbyś prowadził luksusowe auto, a nie gruchota z 2004 roku. Teraz Drake i Nice for What w radiu X-Vibe.
1: I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To brzmienie Petera Foxa ma w sobie tyle optymizmu, że aż boli. Choć trzeba przyznać, że różowy kolor w tytule to dość odważna deklaracja. W roku 1987 pewien genialny programista wymyślił format GIF, żebyśmy mogli oglądać w pętli mało ambitne animacje, co było początkiem końca naszej cierpliwości. Skoro dzisiaj wszyscy biegniemy donikąd, najlepiej robić to w towarzystwie, które przynajmniej brzmi epicko. Więc teraz Snow Patrol i Run w X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

with me. To był South of the Border w wykonaniu Eda Sheerana, Camili Cabello i Cardi B w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cardi B, zanim została gwiazdą, pracowała jako kasjerka w supermarkecie, z którego ją zwolnili za danie rabatu koleżance? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Blackstreet, Dr. Dre i Queen Pen. Zostań z radiem X-Vibe. Hey.

0: it. I like it. Ride. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Ride. We out, we out. We
1: kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

Elektryczne gitary i ich To koniec z 2014 roku. To idealna ścieżka dźwiękowa do momentu, w którym uświadamiasz sobie, że twój plan na wieczór ograniczy się do patrzenia w sufit. W 1986 roku naukowcy dowiedli, że stres potrafi zabić kreatywność skuteczniej niż najgorsza kawa, co tłumaczy, dlaczego niektórzy artyści wydają płyty raz na dekadę. Zostawmy już te nostalgiczne rozważania, bo wchodzimy w zupełnie inny klimat, gdzie noc nabiera gęstości, a rzeczywistość zlewa się z iluzją. Skoro koniec już za nami, czas na coś, co nie pozwoli ci zasnąć z nudów przed północą. Teraz The Weeknd oraz Future i Double Fantasy w radiu X-Vibe.

0: Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach nauczyli się poprawnie mierzyć ciśnienie w oponach. A ten utwór to przecież ostateczny hymn o poczuciu odpowiedniego momentu, no, na manometrze. A teraz w Radiu X-Vibe, Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. Dla żony od Marka.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

0: Tak.
1: Benson Boone właśnie skończył wyśpiewać swoje życiowe dramy. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że wreszcie te wszystkie piękne rzeczy znalazł, bo słuchanie o tym w kółko bywa męczące. Niczym próba zrozumienia fenomenu automatów do gier z 1986 roku, kiedy to ludzie tracili majątki, próbując wygrać pluszowego misia w maszynie, która była ustawiona na przegraną, szybciej niż twój obecny związek. Skoro już jesteśmy przy temacie zwieństw, to czas na coś zupełnie innej beczki. Teraz Lavi, Ebel i Victoria w X-Vibe.

All About That Bass, Meghan Trainor z X-Vibe. Wiedziałeś, że Meghan napisała ten hit w zaledwie 40 minut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tal Bachman. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Dzień dobry, wieczór. Wybiła godzina 22, jest wtorek, a zatem to oznacza, że trzeba poprowadzić audycję Old and Gold specjalnie dla was, moi drodzy. Zanim oczywiście usłyszycie pierwszą piosenkę, zanim usłyszycie pierwszą wcześniej ciekawostkę, pragnę was poinformować, o ile oczywiście jeszcze tego nie wiecie, że dzisiaj świętujemy taki jeden wyjątkowy dzień. Dzień bardzo ważnej dla nas osoby, bez której nie da się ukryć, nie byłoby nas na tym świecie, moi drodzy. Mowa oczywiście o mamie. Dzień mamy dzisiaj, 26 maja 2026 roku. Dzień mamy. Tak więc na ręce wszystkich mam składam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowa, cierpliwości do swoich pociech, bez względu na to, ile by nie miały lat. No i oczywiście ogrom miłości odwzajemnionej ze strony swoich dzieci. To tak na szybko szyte, żeby nie było. Tak więc tę audycję dzisiejszą dedykuję wszystkim, naprawdę wszystkim mamom, które słuchają audycji Old and Gold, a także radia X-Vibe. Moi drodzy, lecimy dalej z programem. Popatrzę tutaj na swoją agendę, o ile można tak to w ogóle ładnie powiedzieć. I czas poinformować was, co tutaj się u nas dzieje. Oczywiście zapraszam was do kącika marudzenia, który jest na głównej stronie radia X-Vibe. W momencie, kiedy sobie wejdziecie na xvibe.pl, zjedziecie troszeczkę niżej na stronę. Zjedziecie sobie niżej troszeczkę na stronie. Pojawia się kącik marudzenia, czyli nasz czat, gdzie możecie wylewać swoje żale, możecie wylewać swoje smutki, możecie tak samo oddawać wszelkiego rodzaju, jakby nie wiem, uwagi dla prowadzącego, prowadzących, jeżeli takowi są, lub ewentualnie pozwolić sobie na delikatne achy i ochy w naszą stronę. Te również są jak najbardziej mile widziane i pożądane. Ale idąc dalej, w momencie, kiedy sobie wejdziecie na przykład w zakładkę Ramówka, tutaj poznacie audycje, nasze autorskie audycje, które prowadzimy dla was. I w ten oto sposób dowiecie się, że w poniedziałek Adrian prowadzi audycję Play of Beats. W każdy poniedziałek od godziny 20 do godziny 22. Wtorek niezmiennie, 22 do północy, to jest audycja Old and Gold w moim wykonaniu. W czwartek brokowa propagacja od 21 do 22.30, czyli autorska audycja Marcina, który również w piątek tanecznym krokiem wprowadza nas w weekend za sprawą audycji Funky House od 22 do 23. W sobotę myśli nieuczesane od 22 do 23 w wykonaniu Kasi i naszą tygodniową ramówkę zamyka Aleksandra swoją audycją Dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20, moi drodzy. Na koniec audycji powiem wam, czego możecie posłuchać w wybranych czy poszczególnych audycjach. Jednak, poza tym, że świętujemy dzisiaj Dzień Mamy, tak, jak najbardziej, bardzo, bardzo ważny dzień, to już mamy ustalone, kochani, to jedna bardzo ważna osoba z mojego kręgu radiowego obchodzi dzisiaj urodziny. Z tejże okazji, drogi Dominiku, bo wiem, że jesteś na odsłuchu, pragnę na twoje ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, a czego tylko sobie zapragniesz. Oczywiście zdrowie, no to jest najważniejsze, o czym wspomniałem na samym początku. A zawsze wspaniałego grona słuchaczy że tak powiem, takich prawdziwych przyjaciół radiowych i nie tylko radiowych, oczywiście w realnym kręgu również. No cóż, wypadałoby przejść do audycji, że tak powiem, już prawilnej Old and Gold, ale trzeba jeszcze zaprosić właśnie słuchaczy do posłuchania audycji Siła Wyrazu, którą prowadzi Dominik. Słówko na przyszłą niedzielę. To jest fan. Oczywiście swoje propozycje musicie wysyłać na adres e-mail. Wszelkiego rodzaju informacje znajdują się na stronie internetowej Radia X, xstacja.pl.
To jest raz. No i druga sprawa, audycja Siła Wyrazu w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 wybrzmiewa w radiu x-stacja.pl. Więcej informacji, moi drodzy, oczywiście również będzie na koniec, a teraz no, wypadałoby jakoś uczcić urodziny Dominika, a zrobimy to najlepszą piosenką na świecie, która miała miejsce, która była wydana w roku 1988. Posłuchajmy.

Tak, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dominiku, specjalnie dla ciebie, ty ananasku, ty, który zrobiłeś mamie taki numer, że przyszedłeś na świat 26 maja 88 roku minionego stulecia. Tak więc cóż, jeszcze raz najlepsze życzenia na ręce redaktora Czucz Niebrzegowskiego. Kochani, dobra. Czas rozpocząć audycję Old and Gold, już tak rzeczywiście prawidłnie, po tym obszernym wstępie. Tak więc, no cóż, mamy rok 1986. Proponuję rozpocząć audycję piosenką Venus holenderskiego zespołu rockowego Shocking Blue, wydana jako singiel w Holandii latem 69 roku, no troszeczkę za wcześnie. Ale posłuchajcie dalej. Napisana przez Robiego van Leeuwena. Nie wiem, czy, znaczy holenderskiego w ogóle nie znam, nie wiem jak wypowiadać. A tak więc na pewno tutaj przekręciłem nazwisko. No trudno. Piosenka znalazła się na szczycie list przebojów w 9 krajach. Ale dobra, no to lecimy teraz w takim układzie dalej. Utwór był wielokrotnie coverowany przez wielu artystów. W 1986 roku angielski girls band Bananarama nagrał cover Venus na swoim trzecim albumie studyjnym True Confessions, a singiel osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w 6 krajach. Venus znajdował się w repertuarze Bananarama od kilku lat, zanim w końcu go nagrali. 3 członkinie zespołu wpadły na pomysł przekształcenia utworu w utwór taneczny, ale spotkały się z oporem ówczesnych producentów. Grupa przedstawiła ten pomysł triu producenckiemu, Stocka, Atkina, Watermana i stała się pierwszym stała się to pierwsza współpraca Bananarama właśnie z tymi producentami. Grupa prawie ukończyła nagrywanie swojego 3 albumu studyjnego True Confessions, a z Jolayem i Swainem. Stock, Atkin i Waterman również sprzeciwiali się temu pomysłowi, ponieważ uważali, że Venus nie będzie dobrym albumem tanecznym. Po naleganiach zespołu z SAW, czyli właśnie skrót od pierwszych liter 3 producentów, w końcu SAW ustąpiło. Utwór został pierwotnie wyprodukowany w aranżacji bliższej oryginałowi Shocking Blue, ale został przerobiony w stylu High Energy po tym, jak Faye zasugerował, że ich wersja powinna brzmieć podobnie do utworu You Spin Me Round Like a Record zespołu Dead or Alive. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie, tym tanecznym krokiem rozpocznijmy prawilną część audycji Old and Gold, Bananarama, Venus.

0: Po tak dynamicznym początku trzeba trochę uspokoić to bujające, znaczy bujające, przepraszam was najmocniej, skaczące, podrygujące kolanko. A zrobi to najlepiej Lionel Richie, moi drodzy, nie inaczej, Dancing on the Ceiling, czyli piosenka amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów Lionela Richiego. Została napisana przez Richiego, Mike'a Frenchika i Carlosa Riosa na trzeci album studyjny Richiego o tym samym tytule, a produkcją zajęli się Richie i James Anthony Carmichael. Wydana jako pierwszy singiel z albumu, stała się światowym hitem, docierając do pierwszej piątki list przebojów w Szwecji i Belgii, a także osiągając szczyt na krajowej liście przebojów w Norwegii. We wrześniu 1986 roku osiągnęła drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, moi drodzy. Delikatny mi się tutaj, że tak powiem... bzikus wdarł, ale tu już na szczęście się poprawiłem i będę mógł wam w końcu zaprezentować Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Posłuchajmy razem.
1: Man, what in the world is happening down there?

Moi drodzy, winien wam jestem przeprosiny, bo no, jak w momencie, gdy przygotowywałem sobie audycję, no nie, niefortunnie tutaj pojawił mi się utwór Lionela Richiego Say You, Say Me, gdzie no, rzeczywiście jest to ballada cudowna, piękna, wspaniała i ponadczasowa, no, natomiast Dancing on the Ceiling, no jednak to jest numer znacznie żywszy, tak więc przepraszam was najmocniej. No i ten, w tym oto sposób dalej tanecznym krokiem brniemy przez audycję. To, żeby podtrzymać klimat, proponuję coś takiego jak Conga, czyli piosenka amerykańskiego zespołu Miami Sound Machine, którego liderką jest Gloria Estefan, wydana jako pierwszy singiel z ich drugiego anglojęzycznego albumu Primitive Love. Utwór został napisany przez perkusistę zespołu Enrique Garcia. Utwór po raz pierwszy ukazał się 31 sierpnia 1985 roku jako część albumu. Singiel został wydany w Australii 9 września 1985 roku. Conga odniosła światowy sukces i jest uznawana za flagowy utwór zespołu. Singiel dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie był pierwszym singlem zespołu na liście Billboard Hot 100 oraz w Holandii. Moi drodzy, jesteście na to gotowi? Conga, Miami Sound Machine.

Oj, się redaktor zatańczył i nie wcisnąłem sobie mikrofonu włączenia w odpowiednim momencie. Przepraszam was za te 2 sekundy ciszy po piosence. Dobrze, moi drodzy, poskakaliśmy, pobujaliśmy się, poruszaliśmy troszeczkę bardziej dynamicznie, to teraz czas na pierwszego tańca przytulańca. A niech będzie, jako że jest dzisiaj dzień mamy, to panie proszą panów do tańca. A piosenka, do której, przy której będziecie mogli sobie tak się pokołysać przyjemnie, to True Colors, napisana przez amerykańskich autorów tekstów piosenek Billego Steinberga i Toma Kellego. Był to zarówno utwór tytułowy, jak i pierwszy singiel z drugiego albumu studyjnego o tym samym tytule amerykańskiej piosenkarki i aktorki Cyndi Lauper. Wyprodukowana przez Lauper i Lani

pierwszą zwrotkę, a duet pierwotnie przedstawił utwór Anne Murray, która odmówiła nagrania, a następnie Cyndi Lauper. Ich demo miało formę ballady gospel, opartej na fortepianie, takiej jak Bridge Over Troubled Water. Moi drodzy, cóż, pobujajmy się troszeczkę do tych przyjemnych rytmów. Cyndi Lauper, True Colors.

I jak wam się podobała taka wersja piosenki True Colors, Cyndi Lauper? Zawsze możecie zostawić swój komentarz w kąciku marudzenia, moi drodzy. Dobrze. Cieszę się przeogromnie, bo dzisiaj wybrzmi właśnie ta piosenka. Czy kojarzycie film Top Gun? Na pewno kojarzycie. Danger

Zone, czyli piosenka nagrana przez amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów Kennego Logginsa w 86 roku minionego stulecia z muzyką skomponowaną przez Giorgio Morodera i tekstem napisanym przez Toma Whitlocka. Piosenka była jednym z przebojów ze ścieżki dźwiękowej do amerykańskiego filmu właśnie wcześniej wspomnianego Top Gun, nakręconego i wydanego w 86 roku. Była najlepszą i sprzedającą się ścieżką dźwiękową 1986 roku i jedną z najlepiej sprzedających się w historii. Utwór jest również wykorzystany w filmie Top Gun Maverick z 2022 roku i jego ścieżce dźwiękowej, wykorzystując to samo oryginalne nagranie. Producenci filmowi Jerry Bruckheimer i Don Simpson wraz z kierownikiem muzycznym Michaelem Dilbeckiem, przepraszam was bardzo, nie ma tam literki R, mieli do wykorzystania w filmie Top Gun ponad 300 utworów. Testowali kompozycje z nagraniami z pierwszych scen na lotnisku. Nic ich nie zadowalało i Bruckheimer poprosił producenta ścieżki dźwiękowej, Giorgio Morodera, o napisanie czegoś. Z pomocą kompozytora Toma Whitlocka skomponował utwór Danger Zone i zlecił Joe Pizzullo nagranie dema. Pierwotnie zespół Toto miał wykonać ten utwór, ale konflikty prawne między producentami Top Gun a prawnikami zespołu uniemożliwiły to. Ostatecznie producenci filmu zaproponowali utwór Logginsowi, wspominał swoją zgodę na nagranie Danger Zone jako bardzo pochopną decyzję. Po tym jak Whitlock zwrócił się do Logginsa, piosenkarz dodał własne improwizacje. Zaowocowało to osiągnięciem drugiego miejsca na liście Billboard Hot 100, moi drodzy. No to cóż, nie przedłużam tej chwili. Posłuchajmy razem Kenny Loggins, Danger Zone.

0: Nie wiem jak wy, ale przy tej piosence mam obraz Toma Cruise'a, który pędzi na swoim motocyklu Kawasaki wzdłuż pasa startowego, po którym akurat właśnie chyba tam była F-14, tak mi się wydaje, startowała. Piękna scena. Naprawdę piękna scena. Nie wiem, czy dokładnie ta piosenka leciała w tle, czy coś innego, ale to jest pierwsze takie moje skojarzenie. Akurat tej piosenki Kenny Loggins, Danger Zone, właśnie z filmem Top Gun. Moi drodzy, cóż, przyszedł czas na odrobinę kobiecego głosu. What have you done for me lately? Czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Janet Jackson z jej trzeciego albumu studyjnego Control. Jackson napisała ją wspólnie z producentami Jimmy Jammem i Terrym Lewisem. Została wydana w 1986 roku przez wytwórnię A&M Records jako główny singiel z albumu. Po dwóch nieudanych albumach i zmianie menedżera piosenkarka rozpoczęła pracę nad nowym albumem. What Have You Done For Me Lately zostało napisane na potrzeby jednej z własnych płyt Jam i Lewisa, ale tekst został przerobiony, aby oddać uczucia Jackson związane z jej niedawnym rozstaniem z Jamesem DeBurge w styczniu 1985 roku. Utwór koncentruje się na frustracji kobiety związanej z partnerem w związku. Utwór również zadebiutował na 4. miejscu na liście Billboard Hot 100 w USA i uzyskał status złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America. Zajął również 2. miejsce na liście US Dance Club Songs i znalazł się na szczycie listy przebojów US Hot Black Singles. Poza Stanami Zjednoczonymi znalazł się na szczycie listy przebojów w Holandii oraz w pierwszej dziesiątce w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Po zorganizowaniu koncertu płytowego z A&M Records w 1982 roku dla 16-letniej wówczas Janet, jej ojciec Joseph Jackson nadzorował całą produkcję jej debiutanckiego albumu Janet Jackson i jego kontynuacji Dream Street. Tak, dopiero właśnie przy 3. albumie Janet zrezygnowała ze współpracy z ojcem, który był na tamten czas jej menedżerem, no i postanowiła działać na własną rękę z nowym właśnie producentem. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam tej chwili. Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately?
1: What's up, girl?
2: He stood me up again.
1: Again? Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
1: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you

Biorąc pod uwagę młody wiek Janet Jackson w roku 86. Tak. Ma lepsze, moim zdaniem, piosenki na swoim koncie, ale to moje prywatne zdanie. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przejdźmy na męski głos. No One Is To Blame, czyli utwór napisany i wykonany przez amerykańskiego muzyka synth-popowego Howarda Jonesa. Pierwotnie wydany na drugim albumie studyjnym Jonesa Dream Into Action, No One Is To Blame został ponownie nagrany i wydany jako singiel w 1986 roku. Singiel stał się jak dotąd największym hitem Jonesa w Stanach Zjednoczonych, osiągając czwarte miejsce na liście przebojów. Oryginalną wersję utworu No One Is To Blame można znaleźć na płycie Dream Into Action. Po sukcesie poprzednich singli z tego albumu utwór został nagrany ponownie, aby uzyskać brzmienie bardziej sprzyjające radiu. Nowa wersja utworu znalazła się na amerykańskim mini albumie Action Replay z 1986 roku, a także na płycie CD trzeciego albumu studyjnego Jonesa, One to One. No One Is to Blame został wydany jako singiel w marcu 1986 roku. Stał się największym hitem Jonesa w Stanach Zjednoczonych, osiągając czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100. Utwór stał się również pierwszym z jego dwóch utworów, które dotarły do pierwszego miejsca na liście przebojów US Adult Contemporary. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam tej chwili. Czas posłuchać No One Is to Blame w wykonaniu Howarda Jonesa.

Cóż za przyjemne plumkanie na koniec. Ach, no a można się zasłuchać. Tak, rok 1986 ma bardzo dużo perełek muzycznych, że tak pozwolę sobie to określić. A jedną z nich będzie Let's Go All The Way, czyli utwór amerykańskiego duetu New Wave, Sly Fox, wydany jako singiel w 1985 roku z ich debiutanckiego albumu studyjnego Let's Go All The Way. Stał się niespodziewanym przebojem, trafiając w kolejnym roku do pierwszej dziesiątki list przebojów właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Pomimo znaczącego sukcesu komercyjnego i uznania krytyków, zespół nie spełnił oczekiwań swoimi późniejszymi singlami i jest czasami określany mianem jednego przeboju. Martha Quinn, znana z programu MTV, określiła Let's Go All The Way jako jeden z najbardziej funkowych utworów w historii. Utwór powtarzany w refrenie, tytuł powtarzany w refrenie jest często błędnie interpretowany jako opowieść o skonsumowaniu związku seksualnego. W rzeczywistości tekst nie zawiera treści seksualnych, a raczej wyraża rozczarowanie aspektami polityki końca XX wieku i tęsknotę za udoskonalaniem kondycji ludzkiej. No powiem wam, że to się tak trochę bardzo rozjeżdża, rzeczywisty tekst od ewentualnej interpretacji przez słuchaczy. No ale cóż, każdy ma, że tak powiem, takie prawo odbierać tekst piosenki jak uważa. Tak myślę, tak sądzę. Możecie się ze mną nie zgadzać, oczywiście, jak najbardziej. A zapraszam do dyskusji, a żeby się, że tak powiem, lepiej, żeby mieć lepsze rozeznanie, najlepiej wsłuchać się w tekst. Sly Fox, Let's Go All The Way.

No to, moi drodzy, lecimy na całość w tejże chwili. Ojku. No, powiem wam, że 86 muzycznie był bardzo zróżnicowany. Od pięknych ballad, przechodząc przez świetne rockowe kawałki, a kończywszy na muzyce dance, czy właśnie new wave, tak zwany synth pop, tak samo bardzo mocno się rozwijał w latach 80. Ale pojawia się i taka piosenka I Didn't Mean to Turn You On, czyli debiutancki singiel pierwotnie wykonany przez amerykańską piosenkarkę Sherelle, napisany w 1984 roku przez Jimmy'ego Jama i Terry'ego Lewisa. W utworze piosenkarka próbuje odrzucić niechciane zaloty seksualne porandce, w tym presję na przelany romans, na przelotny romans, przepraszam was bardzo, nie przelany, tylko przelotny romans. Singer Sherelle był hitem na amerykańskiej liście przebojów R&B. W roku 86 I Didn't Mean to Turn You On został z powodzeniem coverowany przez angielskiego piosenkarza Roberta Palmera, a jego wersja dotarła do pierwszej dziesiątki w USA i w Wielkiej Brytanii. Angielski piosenkarz rockowy Robert Palmer nagrał cover utworu I Didn't Mean to Turn You On rok później, a został on wydany jako piąty singiel z jego ósmego albumu studyjnego Riptide. Oś singiel osiągnął drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 w 86 roku. Palmer uwielbiał piosenkę muzycznie, ale uważał tekst za niesmaczny i seksistowski, ponieważ myślał, że został napisany przez starszych mężczyzn, a śpiewana przez młodą kobietę. Palmer nagrał ją częściowo jako żart, myśląc, że ironicznym odwróceniem ról byłoby, gdyby tekst pochodził od prawie 40-letniego mężczyzny. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawy tej wersji piosenki, a przekonam się, w sumie razem się przekonamy właśnie teraz. Robert Palmer, I Didn't Mean to Turn You On.

Nie chciałem cię rozpalić, można tak to określić? Chyba tak, takimi bezpiecznymi słowami. A jak wam się podobała ta piosenka? No właśnie. Dobrze, moi drodzy, czas ucieka, nie można sobie pozwolić na ciszę w żaden sposób. Words Get in the Way, czyli piosenka napisana przez Gloria Estefan i wydana jako trzeci singiel jej zespołu Miami Sound Machine na ich drugim anglojęzycznym albumie, a dziewiątym w ogóle, Primitive Love. Utwór jest balladą i stał się najwyżej notowanym utworem z albumu w Stanach Zjednoczonych. Jako ballada Words Get In A Way oznaczało zmianę brzmienia w stosunku do wcześniejszych singli zespołu i zapewniało późniejszy sukces Estefan. Utwór ten jako pierwszy w ich karierze znalazł się w pierwszej piątce listy przebojów Billboard Hot 100 w USA, osiągając piąte miejsce. I stał się ich pierwszym przebojem numer jeden na liście Billboard Adult Contemporary w 1986 roku. Nie odnieśli takiego samego sukcesu na arenie międzynarodowej, ale mimo to udało im się dotrzeć do pierwszej dwudziestki w innych krajach. Singiel uzyskał status złotej płyty od Australian Recording Industry Association, a tak więc ARIA, za sprzedaż 35 tysięcy egzemplarzy. Moi drodzy, w takim układzie jeszcze raz posłuchajmy dzisiaj głosu Glorii Estefan i Miami Sound Machine, tym razem w piosence Words Get in the Way.

takie przyjemne na uspokojenie troszeczkę zszarganych nerwów na koniec dnia po ciężkiej pracy. Myślę, że fajne. I znowu bym powiedział to paskudne słowo na literkę F. Nie stosujemy. Dobrze, moi drodzy, idziemy teraz troszeczkę dalej. Czy znacie taką piosenkę jak Manic Monday, nagrany przez amerykański zespół pop-rockowy The Bangles, który ukazał się jako pierwszy singiel z ich drugiego albumu studyjnego Different Light? Jeżeli nie, no to właśnie dzisiaj poznacie. Utwór został napisany przez Prince'a pod pseudonimem Christopher. Pierwotnie był przeznaczony dla zespołu Apollonia 6 w 1986 roku. Tekst opisuje kobietę, która wstaje w poniedziałek, żeby iść do pracy, marząc o tym, żeby wciąż była niedziela i mogła się zrelaksować. Singiel wydany przez Columbia Records pod koniec grudnia 1985 roku zebrał generalnie pozytywne recenzje krytyków muzycznych, którzy podkreślali kunszt Prince'a i wokal The Bangles. Porównywano go do utworu Monday Monday zespołu Mamas and the Papas. Choć krytycy określali Manic Monday jako zwodniczo prosty i pozbawiony głębi tekstu. Utwór stał się przełomowym hitem The Bangles, osiągając drugie miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyprzedził go utwór Kiss zespołu Prince and the Revolution. Manic Monday uzyskał później status złotej płyty w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. Moi drodzy, cóż, w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak popsioczyć troszeczkę na ten poniedziałek paskudny, że tak szybko przychodzi po tej cudownej niedzieli. No i zróbmy to razem, słuchając Manic Monday, The Bangles.

Tak, w poniedziałki wszystko układa się nie tak, jak powinno. W ogóle kto wymyślił poniedziałki? Czegoś takiego w ogóle nie powinno być. W poniedziałku mówimy stanowcze nie. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przyszedł czas na niezwykle kultowy zespół i jeszcze bardziej kultową piosenkę. O kurczę, nie wiem, czy wam mówić, czy nie. Tak się bije z myślami. Czy zaprezentować wam po prostu samą ciekawostkę odnośnie tejże piosenki? A, dobra, nie. Lecimy. Walk of Life, czyli utwór brytyjskiego zespołu rockowego Dire Straits. Trzeci utwór z ich piątego albumu studyjnego Brothers in Arms. Został wydany jako singiel w Stanach Zjednoczonych w październiku 1985 roku, a w Wielkiej Brytanii w styczniu 1986. Utwór osiągnął siódme miejsce na amerykańskich listach przebojów, stając się ich trzecim i ostatnim przebojem w pierwszej dziesiątce. Był ich największym komercyjnym hitem w Wielkiej Brytanii, obok Private Investigation, zajmując drugie miejsce. Mark Knopfler pierwotnie nie planował, że Walk of Life znajdzie się na albumie, lecz jako strona B jedynego z singli. Manager Dire Straits, Ed Bicknell, usłyszał ją podczas miksu i przekonał Marka do umieszczenia jej na płycie w ostatniej chwili. Moi drodzy, z wielką radością prezentuję wam Dire Straits i piosenkę Walk of Life.

panowie z Dire Straits. Ajajaj, to jest naprawdę dobra muzyka. Oj, te lata 80, moi drodzy. Miło się czasami wraca do tych perełek muzycznych. Dobrze, a teraz... O, tak, teraz będzie się działo, moi drodzy. Amanda, czyli porywająca ballada amerykańskiego zespołu rockowego. Boston, napisana przez Toma Scholza. Utwór został wydany jako pierwszy singiel z trzeciego albumu zespołu Third Stage w 1986 roku, 6 lat po nagraniu. Chociaż piosenka nie doczekała się teledysku, Amanda stała się najwyżej notowanym singlem zespołu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W USA singiel trafił na listę Billboard Hot 100 27 września, a w listopadzie 86 roku przez dwa kolejne tygodnie utrzymywał się na szczycie listy przebojów, a także przez trzy kolejne tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy Mainstream Rock w październiku tego samego roku. W Kanadzie singiel znalazł się na szczycie listy przebojów magazynu RPM Top Singles i Adult Contemporary. Był to pierwszy oficjalnie wydany singiel zespołu od 1978 roku i ich pierwszy wydany przez MCA Records. Moi drodzy, w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak po prostu posłuchać grupy Boston i ich piosenki Amanda.

Powiem wam pewnego rodzaju prawdę o kobietach. Oj, teraz będzie grubo, słuchajcie. Ojejku, jejku, jejku. Jeżeli jesteście gotowi, to oto leci. Po ponad 40 latach doświadczenia chodzenia po tym świecie, mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć kobiety. Ta-dam! Albo takie badum-ts. No cóż, no tak bywa, niestety. Przyznaję się bez bicia. Próbował człowiek na wiele sposobów. Nie da rady. Nasze męskie umysły są zbyt ograniczone, żeby zrozumieć kobietki, które są notabene wspaniałymi istotami. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, bo się tak zrobiło dziwnie. Okej, kolejna piosenka. Ta-dam. Two of Hearts, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Stacey Q, wydana pierwotnie jako niezależny singiel klubowy na 12-calowym krążku. Utwór został wydany jako główny singiel albumu 13 czerwca 1986 roku przez On The Spot Records, ale został przejęty przez Atlantic Records i wydany jako główny singiel z debiutanckiego albumu studyjnego Q, Better Than Heaven. Album nagrali w 3 tygodnie, podczas gdy piosenka pięła się po listach przebojów. Po wydaniu albumu Playback z 1983 roku z zespołem SSQ, Stacey Q

muzyki latynoskiej w Los Angeles i w Miami. Powiem wam, że Los Angeles i Miami, piękne miejsca, chociaż troszeczkę przereklamowane. Ale dobra, mniejsza z tym, wracamy do piosenki Stacey Q, Two of Hearts. Posłuchajmy.

Nie wiem, czy też to słyszeliście, ale ta piosenka ma troszeczkę, że tak powiem, sporo naleciałości z germańskiej sztuki muzycznej. Chyba tylko ja tak słyszałem, nie wiem, zawsze możecie zostawić jakiś swój komentarz w kąciku marodzenia, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. Będzie mi bardzo miło wdać się z wami w dyskusję. A już teraz Crush on You, czyli piosenka amerykańskiego zespołu The Jets, wydana w 1986 roku jako drugi singiel z ich debiutanckiego albumu o tym samym tytule. Utwór osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 i piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Jerry Knight i Aaron Zingman współtworzyli utwór, który zapewnił Jetsom miejsce na listach przebojów. Płyta była również rozdawana w Wielkiej Brytanii w formacie flexi-disc, która była dołączana do okładki magazynu Smash Hits. No, powiem wam, że jest to jedna z form promocji. Taki flexi-disc. No, kurczę, czy pamiętam, jak to wyglądało? Spróbuję znaleźć, może szczęście dopiszę, żeby dodać w formie komentarza pod dzisiejszym wpisem na naszych mediach społecznościowych. A już teraz The Jets, Crush on You.

Takie żwawe, żywe, pobudzające troszeczkę do tańca? Czemuż by nie? Moi drodzy, w takim układzie zabieram was w troszeczkę inną podróż muzyczną. If You Leave to utwór angielskiego zespołu elektronicznego Orchestral Maneuvers in the Dark, w skrócie OMD. Został nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Pretty in Pink z 1986 roku, w którym jest grany w finałowej scenie. If You Leave to najwyżej notowany singiel zespołu na liście Billboard Hot 100 w USA, gdzie w maju 1986 roku osiągnął czwarte miejsce. Utwór znalazł się również w pierwszej piątce przebojów w Kanadzie i Nowej Zelandii oraz na 15 miejscu w Australii. Ten kluczowy utwór lat 80. został opisany przez magazyn Interview jako jeden z najbardziej wpływowych i oddających ducha epoki utworów, jakie kiedykolwiek napisano. Zakończenie filmu Pretty in Pink, którego akcja rozgrywa się na balu maturalnym, pierwotnie miało zawierać utwór OMD Goddess of Love. Jednak reżyser John Hughes zdecydował się zmienić zakończenie na Pretty in Pink po entuzjastycznych reakcjach publiczności testowej i uznał, że nowe zakończenie wymaga utworu o innej treści tekstowej. Hughes poprosił OMD o nową piosenkę, która pasowałaby do klimatu zakończenia i sprecyzował, że powinna być napisana w tempie 120 uderzeń na minutę, aby pasowało do utworu Don't You Forget About Me, do którego aktorzy w tej scenie tańczyli podczas kręcenia filmu. Prośba ta nadeszła dwa dni przed rozpoczęciem trasy koncertowej OMD, w wyniku czego utwór If You Leave został napisany i nagrany w niecałe, nie uwierzycie, 24 godziny. Zespół stwierdził, że tekst utworu opowiada o końcu liceum, końcu twojego dzieciństwa, dodając, że starali się uchwycić strach przed tym, co nastąpi. Wokalista Andy Makowski zauważył później, że błąd montażowy sprawił, że taniec wydaje się niesynchronizowany pomimo dopasowanego tempa. Moi drodzy, ja poznałem zespół OMD z troszeczkę innej piosenki i to było chyba w latach 90. Tak więc teraz mam okazję poznać troszeczkę wcześniejszą ich twórczość. Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Leave.

Tak, to był właśnie ten zespół, nie inaczej Orchestral Maneuvers in the Dark, w skrócie OMD, moi drodzy. A teraz wybrzmi ten niezwykle przyjemny męski głos. Piosenka Invisible Touch, czyli tytułowy utwór i pierwszy singiel z albumu studyjnego o tym samym tytule z 1986 roku autorstwa angielskiego zespołu rockowego Genesis. Utwór jest kompozycją zespołu, do której tekst napisał perkusista i wokalista Phil Collins. Był to ich pierwszy, jedyny singiel numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo latem 1986 roku piosenka spędziła 3 kolejne tygodnie na szczycie listy Billboard Hot 100 Airplay, aż została wyprzedzona przez Glory of Love Petera Cetry. Utwór był pierwszym z 5 kolejnych singli z albumu o tym samym tytule, które znalazły się w pierwszej piątce list przebojów w USA. Invisible Touch powstał w trakcie jam session, podczas którego Rutherford grał riff gitarowy, a Collins improwizował wers She Seems to Have an Invisible Touch. Collins powiedział, że słyszał w automacie perkusyjnym wpływ Prince'a i Shelly E., a jego teksty inspirowały się kilkoma znanymi mu osobami, które działały mu na nerwy. Pomimo tego, że sam lubił tę piosenkę i pomimo wcześniejszego sukcesu zespołu, przyznał, że nie był pewien, czy odniesie ona sukces. Collins powiedział, że spore fragmenty tekstu dotyczą jego pierwszej żony, Andrei Bertorelli, z którą był żonaty w latach 1975-1980. Jednak cały czas te kobietki mają na nas ogromny wpływ. Jak to się dzieje? Jak do tego doszło? Nie wiem, ale posłuchajmy razem Invisible Touch w wykonaniu zespołu Genesis.

Moi drodzy, ja w ogóle na zegarek przestałem patrzeć i tu nagle się okazuje, że jest prawie już godzina, już prawie jest jutro. O kurczaki smażone, no to słuchajcie, no w takim układzie postaram się tutaj streścić jak najszybciej, jak najbardziej i oczywiście jak najbardziej zapraszam was bardzo serdecznie do posłuchania audycji Old and Gold już za tydzień. W kolejny wtorek będę miał przygotowane dla was piosenki, trzecią półeczkę dokładnie z roku 1987. Oczywiście wszystkie piosenki, które znalazły się na liście 100 najgorętszych hitów magazynu Billboard. Ale oczywiście to dopiero za tydzień, a wcześniej zaczniemy wyjątkowo od czwartku, bo już w czwartek rokowa propagacja od godziny 21 do 22.30, moi drodzy, czyli w wykonaniu Marcina naprawdę bardzo przyjemne rokowe brzmienia, łączenie gatunków jak najbardziej też jest, też ma to miejsce tutaj podczas jego audycji. Tak więc zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie. Następnie w piątek ponownie Marcin tanecznym krokiem wprowadzi nas w weekend audycją Funky House od godziny 22 do 23, a później swoim przyjemnym kobiecym głosem Kasia poprowadzi audycję Myśli Nieuczesane, również wieczorową porą od 22 do 23. Że tak powiem, w normalnych godzinach urzędowania w niedzielę Aleksandra Drogokupiec poprowadzi audycję Dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. I tu powiem wam z ręką na sercu, że jest audycja prowadzona przez Olę naprawdę świetna. Koncentruje się na różnych gatunkach muzycznych, jeżeli chodzi o wysepkę naszą tutaj europejską, czyli Wielką Brytanię. Naprawdę i muzyka filmowa, i gdzieś tam powiedzmy muzyka elektroniczna, czy tak jak ostatnio trip-hop w minioną niedzielę można było posłuchać, tak więc naprawdę zachęcam. Tutaj również śmiało mogę powiedzieć, że poszerzycie swoje muzyczne horyzonty. Następnie, jeżeli chodzi o poniedziałek, no tutaj Adrian poprowadzi swoją autorską audycję Play of Beats od godziny 20 do godziny 22 i tutaj będziecie mogli posłuchać naprawdę dobrego, starego hip-hopu, na którym nie jedno z nas się wychowywało. Ale wraz z Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim, który dzisiaj świętuje swoje 18 urodziny i nie powiem ile doświadczenia życiowego, tak więc Dominiku jeszcze raz serdeczne życzenia w twoją stronę. W każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 Dominik prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu, gdzie zaprasza słuchaczy do współtworzenia tejże audycji. Jak to działa? Również słuchacze wybrani przez Dominika na dany dzień proponują słowo, do którego inni wysyłają swoje propozycje muzyczne. Jak to się dokładnie wszystko odbywa wraz z regulaminem oraz adresem e-mail, gdzie możecie wszystko wysyłać, znajduje się na stronie internetowej x-stacja.pl lub na mediach społecznościowych tejże rozgłośni internetowej. Tak więc, moi drodzy, zachęcam was również do takiej zabawy słowem w wykonaniu Dominika. Cóż, z mojej strony chyba to wszystko na dziś dzień. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony wieczór. Oczywiście, bo bym zapomniał, moi drodzy, słówkiem, do którego teraz na tę niedzielę możecie wysłać swoje propozycje do jutra, do godziny 23.59, to fan. Dokładnie. Tak więc, drogi Dominiku, mówiąc młodzieżowo, hashtag ponad podziałami. Tak jest. Kochani, jeszcze tak na koniec, chociaż fragment Sade, The Sweetest Taboo wybrzmi z głośników. Ja dziękuję wam ślicznie za wspólnie spędzony wieczór, za wspólnie spędzony wtorkowy wieczór. Tak jest, tak uściśnijmy. No i oczywiście do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Trzymajcie się ciepło. Dobranoc i do usłyszenia. Cześć.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że rozsądek podpowiadał ci sen w miękkiej pościeli, a nie błądzenie po mrocznych zakamarkach w X-Fibe. Skoro jednak wisisz w tym eterze, wiedz, że w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat, zmuszając miliony ludzi do opieki nad pikselowym cyfrowym zwierzątkiem, które zdychało, jeśli tylko na chwilę zapomniałeś o jego egzystencji, co było genialnym treningiem paranoi dla całego pokolenia. To był czysty obłęd, bo nagle wszyscy zaczęli traktować elektroniczny breloczek jak członka rodziny. I po tygodniu wyrzucić go do śmieci, gdy tylko bateria wyzionęła ducha w tym dziwnym cyfrowym rytmie. A teraz, gdy ten bit wspomnień wybrzmiewa, Billie Eilish przypomina ci, kto tu naprawdę rozdaje karty. Więc leci Bad Guy.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu uprawia maraton w kołowrotku, więc żeby przetrwać ten obłęd, puszczamy Wellermana. W końcu ten facet w piosence też czekał na statek z zaopatrzeniem, a nam przydałoby się teraz pół litra kawy. W Radiu X Vibe leci Nathan Evans i 220 Kid z kawałkiem Wellerman od Marka dla wszystkich, którzy liczą gryzonie zamiast owiec.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Siedzisz tam pewnie w ciemności i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie w basenie, bo plastikowe były za drogie i mało autentyczne. Więc teraz, kiedy oglądasz ten klasyk, to patrzysz na prawdziwe zwłoki, co jest totalnym obłędem w świecie, gdzie wszyscy chcą tylko zaoszczędzić parę dolarów na budżecie efektów specjalnych. A to przecież tylko początek dziwnych rzeczy, jakie serwuje nam ten Nightmare w X-Vibe. Bo przecież życie to tylko szybki bit, a miłość bywa równie przerażająca, co stare kości w wodzie. Więc wrzuć na luz i posłuchaj, jak w X-Vibe wybrzmiewa Michał Bajor i Taka miłość w sam raz.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo wierzyła w swój marketing, że rozrzucała po miastach kasety wideo z rzekomo przeklętym nagraniem, co było genialnie chorym pomysłem na napędzanie paranoi. Bo kto normalny wsadza do sprzętu śmieci z ulicy? Więc teraz posłuchaj The Weeknd i Offen w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
2: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: każdy odkryty szczęścia ląd imieniem zwanym.
1: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.

Słuchaj, jestem Niemiję Ząbki, Helena z tej strony i ledwo żyję na 3. kilometrze, ale musisz mi puścić tą On Me od Jeremy 50 Cent, bo inaczej nie dociągnę do 5, a w Radio X Vibe przynajmniej nie muszę słuchać własnego sapania. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know

Wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że świat nigdy nie przestaje mnie zadziwiać swoją skłonnością do zbiorowej histerii. Bo kiedy w 1984 roku światło dzienne ujrzał film Gremliny, urzędnicy z komisji klasyfikacyjnej doszli do wniosku, że poziom przemocy w scenie z kuchenką mikrofalową jest tak wybitnie deprymujący, iż trzeba było stworzyć zupełnie nową kategorię wiekową, żeby dzieciaki nie dostawały traumy na widok wybuchającego poczwara. A dzisiaj to wygląda jak tani efekt specjalny z garażu, który w X-Vibe serwuje nam czystą nostalgię za czasami, gdy potwory były gumowe, a strach miał całkiem uroczy rytm. Więc niech ten beat poniesie cię teraz w stronę absurdu z Doja Cat i jej Say So w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż kolejna porcja cyfrowego kurzu. Pamiętasz rok 1999, kiedy świat miał się skończyć przez błąd w zapisie daty w komputerach? Wszyscy panikowali, że windy staną, a banki wyparują, bo jakieś stare maszyny nie ogarną przeskoku na dwójkę z przodu. Totalny obłęd. Ludzie kupowali zapasy konserw, a ostatecznie jedyne co padło to kilka mało istotnych serwerów w piwnicy. Technologia ma w sobie coś z horroru klasy B, gdzie największy potwór okazuje się tylko źle napisaną linijką kodu w starym systemie. Teraz już nie ma dzikich plaż, bo wszystko zabetonowaliśmy. Podobnie jak nasze nadzieje na spokojny sen. Więc posłuchaj Magdy Niewińskiej w tej mrocznej przestrzeni. X-Files.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

W latach 90. pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na teledysku Spice Girls, gdzie zamiast wygrywać, po prostu oglądasz ich cyfrowe oblicza w totalnym obłędzie pikseli. To był szczyt technologicznego niepokoju i marnotrawstwa pamięci RAM w X-Vibe. Teraz DNCE i Cake od Idiocean wibrują w Nightmarkie dla Ciebie w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.